0: Bon. Bad li pa li nou. Mwen kan men fom bali. Baka pa bali. Ok? Mwen kon moun ki dim depi moun nan. Man yen kimi, kor kimi fè chè de pou. Eternel. En tout ka.
1: Ou gale kon moun sa?
0: Ki te, Ki moun konen?
1: Mba konen.
0: Ki moun konen?
1: Mba konen.
0: Bi ok.
1: Mwen etranj, vi nan mesaj la.
0: Ou etranj. Bi ok. Bi ok. Pa ge problem.
1: Konen ou mesaj mwen ou lil?
0: Kan ba lil la. Mesaj m ap li, ok? Kite m li yo. Bi ok.
2: Le ou mayem, sole leve dan mi tanke, ou akore mem jan...
0: 9h39,